uwiadł i ci padł im piena bry. La vede rialata a gioventù, compa in un altro verano, gloria a voi.